Mnie stąpimo żeno, linu dach, jak ośnie wali, napłynuje ulice. Broń, Bor, przepadł prachu, robi wasze